0: wyglądasz nocą, jak w dzień.
1: Wiesz, noszę jeszcze ten płaszcz.
0: Mario,
1: jak zapomnisz, ty jest mnie.